alfabetizado. Domicilio secundar na sreću, hitno si me napustila s bokom.

za dziecko. Stały. Ja zostałem normalno. Ja zostałem potpuno normalno. Ja zostałem normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno.

cię ojko, Hitler Czołczesku. Zboża ja pasti uzlar mój presku. Z domu Paweła Jeleńskich, Mirkoła, Sisi, Dabrowa, Sondaria, Karamba, Karambita, tak mi czupu, dede wracza i u mnie ma darkuda. Na niebie

0: Applaus. Applaus jeszcze mały.
1: Niech wydanie Hendrix sobie rodzenia.

fan, głowa druga, prosnoty ja. Brak człowieku na masę twarz, w ładnocie, samocie, nie wiesz no z tym braka. Jeżeli nie odbiją kremen kamen, nie proali o kako se bawi plamen. Plamen, plamen, plamen. Mi smo vatrogasci, mi gasimo.

šestá roka i máma. Soldát na javi, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša, aj ša.